sana la babo bores. Hala babo bosete le bore babo. Mweozi na wairas. Mweawakaipa wairas. Mweawakaipa wairas. Mweawakaipa wairas. Ndinopora. Regeza promotion yangu. Regeza stand yangu. Regeza nyika yangu. Regeza guta langu. Reka karabasata. My God.

0: warangarirwa.
1: Take your Holy Ghost.
0: Vajinji muri kubvisirwa mweya wokuraswa. Muri kubvisirwa mweya wokuraswa. Pane izwi riri kuti rarama. Rara.